soko ulire agamia ntiche chisero lagule kumagenda go okufano obulamu biri mukamwako biri wansi walulimirwa okufano obulamu